72 72. Seksten en seks. Syttini syvni. Nitten en ni. Syv, tallet syv. Trettien, tre en. Femtitre, fem tre. Trettito, tre to. Femtien, fem en. Ti, tallet en null. Tjuesju, to syv. Seks, tallet seks. Femtini, fem ni. Trettisju, tre syv. Nitti, ni null. Trettini, tre ni. Tjueni, to ni. Sekstito, seks to.